0: Rugare.
1: Ngarwandi. Garai pacheya.
0: Taswera sei.
1: Taswera tumaswerawo.
0: Mama andazwa kuti munokweretesa. Ndaida kukweretawo mari.
1: Muri kuda marei?
0: Ndinoda singwenda mijonji.
1: Aizoiti nyaya here?
0: Aimboiti.
1: Oraiti.
0: Nokuti inini ndiri antigu kombatenti. Ndinotambira dezi mijonji. Inini ndinokupai singu mijonji. Yosara singu yangu kusvikira yapera.